0: Sì, alle famiglie accese.
1: Teraz dla sensu, gdzie już moje bieganie, no, fajnie się bliżej.